słońca jest 7 punt z duma. Wsak dan u tydnu je na moja lubica. Hiśna sprocąca nie jem kolno ci. Wsednęła nas lubiezn na

Jakoś sam jęgę prosił na dalszy grabin, bądź grabin, żeby ciągle w ogóle kryteria, to ogóle im przyznało, że to jest real time.